0: Primej. Co právě trenduje na TikToku?
1: Máme na fajn.
0: Máme na fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh. Fajn.